0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
0: Po reklamie. Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
14: He's psycho.
13: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
15: Hello?
13: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
0: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Po reklamie.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideo podcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
7: 15 sierpnia, sobota, punktualnie 9. Ależ to piękna sobota się zapowiada. Nad Polską dziś bezchmurne niebo. Nieco się zachmurzy po południu na północy i w Karpatach, ale padać z tych chmur nie będzie. Słońce w roli głównej, słońce gorące do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, do 30 stopni w centrum, najcieplej do 35 stopni w zachodnich rejonach naszego kraju. Co do naszej filmowej, sobotniej, odświętnej playlisty, za chwilkę w naszym kinie Le Roi et l'Oiseau, ten film z muzyką Wojciecha Kilara. Przypomnimy, na razie zaśpiewa Céline Dion.

Thomas Newman i muzyka z filmu Człowiek Ringu. Mamy wyjątkową wakacyjną sobotę, 15 sierpnia. Polska tego dnia ma wolne, a do tego świętuje. Upamiętniając tak zwany cud nad Wisłą, Bitwę Warszawską, obchodzimy święto Wojska Polskiego. Zbiega się to z wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny, która, jak się mawiało, miała pomóc w realizacji wspomnianego cudu. To maryjne święto zwane jest też świętem Matki Boskiej Zielnej. W ludowej tradycji święci się tego dnia zioła, kwiaty, plony, prosząc o błogosławieństwo dla pól i domostw. Wszystkie domostwa, i te świętujące, i te po prostu, cieszą plony, prosząc o błogosławieństwo dla pól i domostw. Wszystkie

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.

26 minut po 10:00 to jest sierpniowa, wakacyjna i odświętna przy tym sobota. Słuchacie RMF Classic, polecam, zapraszam, Dariusz Stańczuk. Love Story, Forrest Gump, Serengeti. Muzyka z tych filmowych opowieści przed nami. Carlos Santana z gitarą także będzie już za chwilę. Na razie Toy Story, część 5 i filmowa muzyka Randy'ego Newmana.

Te brzmienia nie mogą mylić Carlos Santana i Samba Patty w wakacyjnym RMF Classic. W skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła kolejne wydarzenia festiwalu Dwa Oblicza. Wczoraj rozpoczęła się 14. edycja tej imprezy łączącej naukę, pokazy dawnego rzemiosła i rekonstrukcje historyczne z udziałem wojów z czasów średniowiecza, a nawet starożytności. W programie znalazł się turniej o tytuł najsprawniejszego woja. Można poznawać tajniki rzemiosła dawnych epok, garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, można postrzelać z łuku. Rozpisano także konkurs na najlepszy strój historyczny, a najmłodsi wezmą udział w turnieju archeologicznym. Dzieciaki do 12 roku życia zaczną tę sympatyczną rywalizację o godzinie 11 za niecałe pół godziny już. Atrakcje festiwalu Dwa Oblicza w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła. U nas tymczasem afrykański krajobraz Serengeti i temat, który wyśpiewa Lola Lennox.

Conga del Fuego Nuevo, kompozycja Meksykanina Artura Marqueza. Na jeziorach pięknie dzisiaj, taka przeogromna cisza, tak to szło w piosence. Na jeziorach pięknie, zwłaszcza gdy imponują czystością. Na stronach National Geographic znajdziecie nowy ranking najczystszych jezior polskich. Na tej liście mamy choćby jezioro Karskie Wielkie, Kirsajty, jezioro Kownatki, Lubowickie. W badaniu czystości wód najlepsze parametry uzyskało jezioro Płaskie na Warmii i Mazurach. Najbardziej przezroczystą wodę ma jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Inny warty uwagi zbiornik to popularne wśród nurków jezioro Budzisławskie na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Czy nurkujemy, czy po prostu spacerujemy brzegiem, pamiętajmy, by czystość naszych jezior zachować. Taka turystyczno-ekologiczna wskazówka na koniec ode mnie, Dariusz Stańczuk. Dziękuję za to sobotnie spotkanie. Za chwilę Kaja w towarzystwie kolejnego specjalnego gościa w naszej playliście. Już za moment Jak zostać królem i muzyka Aleksandra Despla. Teraz Marek Grechuta z grupą Anawa. To jest wakacyjne RMF Classic.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
11: 15 sierpnia, sobota, punktualnie 11. Nad Polską dziś niemal bezchmurne niebo, nieco więcej chmur po południu, na północy i w Karpatach, ale deszczu z tego nie będzie. Słońce w roli głównej, napływa też do nas gorące powietrze zwrotnikowe. Do 26 stopni dziś na wschodnim wybrzeżu, do 30 w centrum kraju. Najcieplej na zachodzie Polski, tam do 35 stopni w skali Celsjusza.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
12: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna.
13: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
14: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Cześć kochani, witam was jak co tydzień na ultra ciekawej rozmowie, a dziś z dla mnie totalną inspiracją, ale nie doścignioną zupełnie, ponieważ uważam, że jest to osoba utalentowana, włada takim talentem, którym mogłaby obdzielić wiele osób. Bardzo bym chciała być w tym gronie. Panie i panowie, Paulina Przybysz! Ja w ogóle szukałam na nasze dzisiejsze spotkanie.
2: Jakiś plotek dobrych.
1: A nic nie znalazłam. Tam. Nie, szukałam kiedyś, pamiętam, zrobiłam sobie z powodu fascynacji tobą taką koszulkę, że wszyscy jesteśmy Przybyszami.
2: Tak, tak.
1: No, bo jesteśmy.
2: Koncert Przybysz.
1: Tak, to było cudowne. No. Kiedyś ty mnie zaprosiłaś do radia, to dzisiaj jest rewanż.
2: Tak, to
1: bardzo ci dziękuję, super, że przyszłaś. Jak się czujesz?
2: Ja świetnie, tak? Dzisiaj.
1: Tak. Służy ci to lato?
2: To lato jest super. Mam wrażenie, że to jest takie lato, w którym poczułam, że mamy tak już duże dzieci i tak dużo poczucia, że mogę zrealizować to wszystko, co bym chciała zrealizować, bo mam na to czas.
1: Mhm. Ile twoje dzieci mają lat? Nastolatki,
2: no już prawie 18, drugie 14.
1: Matylda ma 18 lat?
2: No w listopadzie będzie miała. Ona jest skorpionicą jak ty.
1: A ona z którego jest?
2: Z 11. To jest jakiś
1: 11,
2: coś takiego?
1: Tak. Oj, ona ma bardzo mocną datę.
2: Independence. Tak.
1: Ja jestem z 5.
2: Z 5 właśnie.
1: Ale kurczę, to 11 to jest fantastyczne.
2: Lekarzy nie było w szpitalu za dużo. Byli na urlopie.
1: Ej. Nie, ale coś wspaniałego. No Matylda, ale Matylda choruje, tak?
2: Matylda,
1: 10
2: tak.
1: roku...
2: Tak, choruję, ale mam wrażenie, że to jest już taki mały,
1: ale powiedzmy
2: mały aspekt
1: o tym, bo,
2: jej życia.
1: Bo ja na przykład ostatnio rozmawiałam z Roxy Węgiel, która też ma cukrzycę, czego w ogóle po niej nie widać. Bardzo dba, tak, o swój styl życia. Jak to jest, kiedy się odkrywa, że dziecko w wieku 10 lat ma cukrzycę? Z czego ta cukrzyca w ogóle jest?
2: Cukrzyca typu pierwszego jest genetyczną chorobą, więc w zasadzie nie można powiedzieć, że coś na nią wpłynęło, albo że ktoś ją wywołał. Natomiast no jest bardzo smutno, jak chyba przy każdej chorobie w ogóle dziecka, bo człowiek najchętniej to by po prostu przejął ten problem na siebie i go załatwił jako ten dorosły w opiece, a nie da się tego zrobić z chorobą przewlekłą.
1: Trzeba było unikać cukru, tak?
2: No, to jest złożony temat. W zasadzie cukrzyca jest takim chodzeniem po linie trochę. Nie do końca chodzi o uniknięcie, czy nadmiar, czy niedomiar, tylko o utrzymaniu tej takiej cięciwy. To jest takie trochę zen, że jak za luźna jest struna, to nie zagra, jak za mocno jest naciągnięta, to może
1: czyli
2: pęknąć.
1: Cały czas kontrola.
2: Kontrola, tak. I szukanie tej struna, to nie zagra, jak za mocno jest naciągnięta, to może
1: czyli
2: pęknąć.
1: Cały czas

0: Reklama.
1: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech.

0: zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
7: Po reklamie.

0: dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic znakomita artystka Paulina Przybysz.
1: Ja z Anią Karwan siedząc w ławce.
0: Tak,
1: myśmy,
0: wiedziałam.
1: Tak, w liceum, żeśmy w Żeromskim, tak, przerabiałyśmy te wszystkie
0: sytuacje. Ty gadasz, sytuacje. Jak to jest, jak się tyle lat znacie, z takich szkolnych lat, gdzie no nie wiadomo było, jak się wasza przyszłość rozwinie.
1: Moim zdaniem było odkąd my się poznałyśmy, to wiadomo było.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Czyli byłyście bardzo zdeterminowane?
1: Przede wszystkim chyba, no w ogóle nasze pierwsze spotkanie, jak ja się przeniosłam po pół roku pierwszej klasy do tej klasy i Ania wiedziała, że ja przyjdę i że to jest ta, co śpiewa też. Okay. Bo wiadomo, że tak by Ania śpiewa, ja śpiewam. I w ogóle to było w sumie piękną klamrą tutaj, chyba to zamknę. Mam nadzieję, że Ania nie będzie miała nic naprzeciwko, ale była próba, która miała prezentować klasę artystyczną pierwszą, bo to była klasa artystyczna. I pierwsza lekcja, na której byłam, to była właśnie ta próba, na której Ania śpiewała Zimę twoją.
0: Nie gadę.
1: I ja zostałam wezwana do śpiewania drugiego głosu. I jeszcze takie byłyśmy bardzo do siebie wyczajone, typu aha, ta laska co śpiewa, aha, ta laska co śpiewa. I od razu jakby weszłyśmy w dwugłos przy Zimie. I to był...
0: Podobało tak, się wam?
1: Tak. Nie,
0: ale konkurowałyście ze sobą?
1: Chyba niezbyt. My bardzo szybko złapałyśmy taką sztamę w tym świecie i...
0: Jak jest teraz, jak się spotykacie, to co?
1: Teraz się już spotykamy tak bardzo od czasu do czasu, ale zawsze jest mega, mega śmiesznie. Ostatnio grałyśmy razem na pewnym koncercie i strasznie weszłyśmy w plotkowanie i wygłupianie się i zapomniałyśmy, że mamy włączone mikrofony jakby na backstage'u. W sensie, no, ktoś z przodu powinien kontrolować to, że my teraz nie śpiewamy i było słychać nasze różne...
0: Było, ale nie było afery z tego.
1: Nie, ale chyba rozmawiałyśmy o tym, jak gdyby która się kiedy urodziła i w związku z tym, kiedy nasi rodzice nas zrobili.
0: No właśnie, twoi rodzice mieli duży wpływ chyba na ciebie i Natalię. Także muzycznie? Tego się u was w domu słuchało? To was tak wypełniło?
1: Zdecydowanie. Mhm. Myślę, że jedną rzeczą był faktycznie ten kontent muzyczny, a była to zawsze... Dobra muzyka i w ogóle myślę, że nasi rodzice też byli takimi digerami, poszukiwaczami.
0: Dobry gust.
1: Dobry gust, dużo płyt, dużo takiego w ogóle, takiej woli też chyba na wybieranie się na wydarzenia muzyczne.
0: A, zabierali was?
1: Trochę nas zabierali, trochę też mieli swoich takich wspomnień, opowieści. I myślę, że taki przekrój od właśnie jazzu, ale przez też wszystkie grechutowe sytuacje, przez Staszka Sojkę, który też zahaczał gatunki właśnie i był trochę popowy, i był poetyczny, i był poetycki, i był zdecydowanie wyrastał też ze swingowych, jazzowych rzeczy.
0: Paulina Przybysz ma na swojej artystycznej drodze także ważne filmowe projekty i w tym programie do kilku z nich wrócimy. Na początek wielki przebój, czyli film Król Lew i nowa wersja kultowej piosenki Miłość rośnie wokół nas. Paulina razem z Krzysztofem Zalewskim, Melą Koteluk, Natalią Przybysz i Vito Bambino nagrała polską wersję tego klasyka. Miłość rośnie wokół nas z filmu Król Lew już teraz w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Raja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic znakomita artystka Paulina Przybysz.
2: Twoja mama też zajmuje się tai chi i chyba ta w ogóle filozofia wschodu w waszym domu jest obecna. Była obecna, jak byłyście dziećmi.
3: Mm-hmm.
2: Buddyzm?
3: Tak, trochę buddyzm, chociaż mam wrażenie, że w ogóle nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu i chodzenie do kościoła czasem i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen w Falenicy. Swoją drogą?
2: Tak. Znam to. Mój tata również.
3: Też tak.
2: W Polsce też tak.
3: No właśnie. Trochę właśnie bliskości z krysznowcami, trochę. No różne były sytuacje, natomiast tak ogólnie myślę, że wylądowałam w dużej otwartości dla wszelakich jakby interpretacji tego, co nas otacza i kim jesteśmy i czym jesteśmy i gdzie skończymy i gdzie się zaczęliśmy.
2: A gdzie skończymy?
3: Ja trochę tak czuję, że w następnym życiu, a trochę z drugiej strony też mam takie przebłyski, że jednak w jakiejś istocie duchowej po prostu będziemy sobie chillować po tej wielkiej lekcji, jaką jest po prostu to życie.
2: Bycie na ziemi.
3: Tak.
2: Bo wiesz, pojawiają się różne koncepcje, że reinkarnacja jest uwięzieniem.
3: Mm-hmm. W kołowrotku jakimś.
2: W kołowrotku, tak.
3: Tak. Nie wiem tego. Ja tego nie wiem, ale chyba też mam taki etap, że w ogóle nie do końca muszę to wiedzieć.
2: Mało... I nie zastanawiasz się nad tym.
3: Znaczy, czasami się zastanawiam bardziej nad w ogóle wielkością jakiejś siły, która tak ładnie czasami układa klocki. Mm-hmm. Że nie mogę uwierzyć w to, że...
2: A jak te klocki się układają nieładnie?
3: Nie, na przykład dzisiaj pięknie, że sobie siedzę tutaj z tobą rozmawiam.
2: No, kochana moja.
1: Do rozmowy wrócimy już za chwilę, a muzycznie w RMF Classic sięgamy teraz do filmowych projektów Pauliny Przybysz. Pamiętacie znakomity film Zwierzogród? Dostał Oscara w kategorii Najlepszy film animowany. Tam Paulina zaśpiewała polską wersję hitu Shakiry Try Everything, czyli piosenkę, którą znamy jako Nie bój się chcieć. Numer energetyczny z charakterystycznym pozytywnym pulsem od pierwszych sekund stawia człowieka na nogi. Nie bój się chcieć i filmowa twarz Pauliny Przybysz. Posłuchajcie.

0: reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
0: Po reklamie.
15: Piękna dziś przy świątecznej sobocie aura w Polsce. Niemal bezchmurne niebo, nieco zachmurzy się po południu na północy i w Karpatach, ale deszczustych chmur nie będzie. Słońce w roli głównej do 26 stopni na wybrzeżu wschodnim, do 30 w centrum, najcieplej do 35 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.
16: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
17: Hi, I'm Kylie Minogue.
18: Hi, I'm Katie Melua.
19: Hi, I'm Robbie Williams.
20: Hi, this is Sting.
21: Hi, this is Pat Metheny.
22: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Radia zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideo podcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Pauliną Przybysz. Grasz w koszykówkę?
2: Tak.
1: To jest twoja pasja?
2: Tak. Ale myślę, że w ogóle też moją pasją jest przynależenie do grupy kobiet z różnych w ogóle dziedzin życia i różnych po prostu.
1: Zaraz do tego dojdziemy,
2: Tak.
1: Tylko, bo to jest, to trzeba o tym powiedzieć, bo, że założyłaś drużynę w Otwocku.
2: W Józefowie. Józefów to nie to są w ogóle inne krainy.
1: Tak? Kurczę. No ja jestem w radości, jestem na trasie, no.
2: Tak, tak. Nasza trenerka jest z radości.
1: Tak?
2: Tak.
1: Znam ją?
2: Ja nie wiem.
1: Kurczaki. Ciekawe. A po której stronie torów mieszka?
2: Po prawej chyba.
1: Po prawej.
2: To jadąc na Warszawę linią.
1: A po prawej, to po mojej.
2: To po twojej chyba, no. Tak,
1: o,
2: tak.
1: Kurczę. To potem mi ją powiesz.
2: Dobra.
1: I co, jeździcie na turnieje?
2: Jeździmy na turnieje, dużo trenujemy, mamy obozy. Ja generalnie jestem teoretyczną panią prezes tego przedsięwzięcia, ale prawda jest taka, że...
1: Kto jest skarbnikiem?
2: Właśnie ja. Ale prawda jest taka, że po prostu jest tak dużo dziewczyn z tak świetnymi skillami, różnymi życiowymi, takimi co na przykład potrafią w tabelkę, tak? Bo ja to mam taki zeszyt, taki normalnie ołówkiem tam cisnę. I one w tych organizacyjnych sytuacjach są...
1: Czy logistycznie sobie radzicie, tak?
2: No mamy na przykład autorkę książki o kobietach Microsoftu, Izabela Duivey. Na przykład to jest osoba, która naprawdę wie, co się dzieje jakby.
1: Wie, co to pięć.
2: Znaczy wie, co to pięć, wie, co to tabelka, wie, co to algorytm jakby. Więc no mamy dużo naprawdę niesamowitych postaci
1: czy
2: w tej drużynie.
1: Poza jakby drużynową sytuacją, taką stricte sportową, czy też pomagacie sobie właśnie w tych różnych dziedzinach?
2: Totalnie, totalnie.
1: To jest strasznie fajne.
2: Mamy grupę WhatsAppową, która po prostu ma podgrupę do wątków pobocznych. Okay. Że po prostu jest na przykład
1: czyli
2: trening i coś
1: tam. Jakie to są wątki?
2: No bardzo dużo rozmawiamy o kreatynie, o zegarkach.
1: Co powiesz o kreatynie na przykład?
2: No niestety...
1: Brać?
2: No brać, ale ja na przykład mam taką, która sobie kupiłam, że jest pyszna, ale powoduje mi chrypę, więc nie mogę.
1: Coś ty!
2: Więc muszę ją opylić jakiejś niewokalistce. Więc muszę przejść na jakąś tabletkę.
1: Kurczę, ale dlaczego tak?
2: No nie wiem, jakaś taka jest.
1: Ale jak odkryłaś, że właśnie przez to...
2: No bo co rano na treningi różne piłam tą kreatynę i czułam, że...
1: Do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią, Pauliną Przybysz, wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic znakomita artystka Paulina Przybysz.
1: Ja od miliona lat jak gdyby jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jakby jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
0: Czyli łączycie życie prywatne z zawodowym?
1: Tak. Czasami w ogóle myślę o tym, że na przykład ja jestem na scenie i że w sumie razem generujemy brzmienie i że tak jak tacy rodzice, że tak mamy tych ludzi, że ostatnio miałam takie objawienie, że w ogóle, że to jest taki Copperfield, że my ich mamy.
0: A zdarza się tak, że na przykład mówi ci, no dzisiaj to coś ten, nie halo?
1: Raczej to się rzadko zdarza.
0: Tak? A bo co, bo tak cię kocha, czy ty zawsze jesteś halo?
1: Nie, ja myślę, że on też w trakcie skupia się nie tylko na tym, co, jak ktoś śpiewa i czy ładnie,
0: dumny
1: czy
0: jest z ciebie?
1: Myślę, że tak.
0: Fajnie.
1: Ja też jestem z niego dumna. Ale człowiek sobie nie zdaje sprawy, ile tam jest mikro zarządzania jak gdyby różnymi problemami technologiczno, częstotliwościowo, alikwotycznymi jakby, że Boże, tam jest naprawdę skomplikowane. Tam się dużo dzieje.
0: A jak wygląda wasza codzienność?
1: Nasza codzienność jest chyba w porządku. Myślę, że jeżeli już umiemy dzielić ten czas dość tak łagodnie między naszą relację, między dzieci, a między naszą pracę. Trochę sobie już nawet nie wyobrażam tego, żebyśmy, nie wiem, byli w jakichś innych pracach.
0: To cudowne.
1: Tak.
0: On co prawda też... sobie, jak dziewczynki były małe.
1: No tak, no wtedy padały takie pytania, czy mam ci miksować płytę, czy się zająć dziećmi. To były trudne pytania.
0: No, ale jesteś szczęśliwa, to fantastyczne, tak, że znalazłaś tak. Tą drugą połówkę.

0: nawet takiej, że ona jest starsza, ja młodsza, więc to też ma się jakoś inaczej, że ludzie nas mylą, że no, że jakby to jest bardzo takie wszystko dynamiczne.
1: Mylą nas naprawdę? Mhm.
0: Totalnie. Totalnie nas mylą. Wciąż.
1: Jesteście tak kompletnie inne.
0: Co nie?
1: Kompletnie inne.
0: No właśnie.
1: W studiu RMF Classic jest dziś z nami Paulina Przybysz, więc nie może zabraknąć piosenki, od której tak wiele się zaczęło. Sutra, utwór, który odmienił polski soul i R&B. Piosenka energetyczna, zmysłowa, mądra i dziś już absolutnie kultowa. Sea Stars, Sutra w RMF Classic.

0: tania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: tu Kaja w RMF Classic. Dziś moją gościnią jest wspaniała wokalistka Paulina Przybysz. Women's Voice jest fantastyczny projekt, fantastyczny. Jestem też ci bardzo wdzięczna, że wzięłaś mnie też na zorze.
1: Ale było co?
0: Ale w ogóle ja nie wiem. To po prostu raz, że miałam potworną tremę. Sama wiesz, tak. To było zresztą po moim długim okresie bez śpiewania.
1: Po nodze.
0: Po nodze, tak. Ja w ogóle miałam nierozgrzane gardło. Niestety po śmierci moich rodziców w zeszłym roku jeszcze ta sytuacja się pogorszyła. Sobie w ogóle bardzo często nie zdajemy sprawy z tego, że kondycja wokalisty to nie jest sama technika. To jest wszystko, co się w naszym życiu dzieje, prawda? Wszystkie łzy połknięte, wszystkie żale. No gardło jest bardzo z emocjami związane. To jest piąty czakra, odpowiedzialny właśnie za te emocje. I trzeba je przepracować, a to wcale nie jest takie proste.
1: Nie jest.
0: Często też tak jest, że idziemy do foniatry, bo czujemy, że coś tam się nie zgadza. Foniatra wprowadza nam kamerki, prawda? Wlewki, jonoforezy. I mówisz, ale wszystko jest okej. Okay. Masz, pięknie ci się struny domykają, nawet nie masz refluksu, który by mógł podrażniać te struny. Nie wiem, na co narzekasz, a ty po prostu nie możesz śpiewać.
1: No tak. No pierwszą taką reakcją na smuteczek chyba taki najgłębszy jest jednak ta gula w gardle.
0: Tak. Ale ty szkolisz jakoś, pielęgnujesz ten głos?
1: Ja zasadniczo bardzo dużo śpiewam po prostu.
0: Bo jak... Czyli to jest siłownia.
1: Tak, to jest trochę siłownia, tak. Ale bardzo lubię się też w ogóle rozśpiewywać. Mam taką super apkę, tak, której człowiek tak na żywo jakby gra.
0: Boże, ja w życiu się nie rozśpiewywałam.
1: Ja ci wyślę tę apkę, jest w ogóle świetna apka.
0: Naprawdę?
1: Taka naprawdę zabawowa. I ma takie...
0: Ja tylko robię tak... O, dobra, mam, idę śpiewać, wiesz.
1: Ale to są takie ćwiczenia, na przykład I love to sing. I tak sobie ciśniesz.
0: I love to sing.
1: Malując się albo ubierając, odpalasz to na głośniku i tam jest prawdziwy fortepian.
0: Dobrze.
1: I jest świetnie.
0: To bardzo cię proszę.
1: Jest, ja ci to wyślę.
0: No ja się ostatnio nauczyłam, bo widziałam, że ludzie chodzą z tymi takimi, wiesz, butelkami.
1: Ja w ogóle nie rozumiem, co tam się dzieje.
0: Słuchaj, ja normalnie z butelką, dostałam od Piaska taki instrument, ale on ma za dużo dziurek, ja nie za bardzo wiem, do czego one służą, ale biorę zwykłą butelkę, wiesz, wody, słomkę i robiąc te bąbelki, śpiewam. I kurczę, działa.
1: Spowalnia wypuszczenie.
0: Nie wiem, no normalnie po prostu czuję się rozśpiewana. Okay. Do naszej fajnej rozmowy z wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów Pauliną Przybysz wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol.
6: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideo podcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Pauliną Przybysz. To co, Paulinko, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Czy jest
1: bardzo
0: coś, co byś chciała powiedzieć?
1: Chciałabym powiedzieć, że zapraszam serdecznie do słuchania mojej muzyki, bo pewnie już trochę wyszło właśnie z tej nowej płyty, więc zapraszam i do analizy, digowania wszystkich wcieleń i zapraszam też do słuchania twojej muzyki, tej starszej, tej nowszej. Tak, jakby... Ja naprawdę, ja mam ten moment, że sobie odpalam tu kamień, tu zebrę.
0: A pamiętasz, jak ci mówiłam, że ciągle patrzę się na twoje zdjęcie, jak byłaś bobaskiem?
1: Tak, tak.
0: I ja widzę siebie.
1: Że byłyśmy tymi
0: bobasami. Ja byłam, tak, no. I ciągle ci obiecuję, że ja ci to zdjęcie przyniosę, tak. I to udowodnię. I nawet dzisiaj chciałam ci je przynieść, ale po prostu byłam, tak późno skończyłam
1: szybki
0: wczoraj
1: poranek.
0: Robotę. I taki szybki był poranek Kojota, że ani nie znalazłam tej bluzki, ani tego zdjęcia, ani tej bluzki.
1: Nic nie
0: szkodzi. Że wszyscy jesteśmy Przybyszami. Za to pomyślałam sobie, że jakby nie było, założę taką bluzkę.
1: O, dobra.
0: Art will save us.
1: Ja mam The Black Keys. Świetny zespół.
0: Black Keys, o, widzisz.
1: To jest mój ulubiony t-shirt, który noszę już, nie wiem, chyba z 20 lat. Wspaniała jakość merchu.
0: O, no, wspaniała.
1: Stawiajmy na jakość
0: właśnie,
1: merchu.
0: Stawiajmy na to. I ja myślę, że to, co ja mam na koszulce, to jest puentą naszego dzisiejszego spotkania, bo ty dla mnie jesteś cała sztuką. Jesteś cała kreatywnością i cała jesteś odwagą. Żyjesz na swoich zasadach, zarażasz też tym, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy ciebie słuchają, są bardzo inspirowani tobą. To jest najwspanialsza rzecz, jak się jest mądrym człowiekiem.
1: Ale to zawsze jest wymiana tej energii.
0: Dobrze, wiesz, ku dobru. To się je po prostu mnoży. To jest fantastyczne. Kiedy dzielisz się dobrem, to je mnożysz. Fantastyczne.
1: Dziękuję i wzajemnie.
0: Ja tobie dziękuję, wam dziękuję. No i do usłyszenia i zobaczenia, chociaż kurczę, ciągle się nie mogę pogodzić z tym, że oglądamy radio.
1: Ale jesteśmy piękne.
0: Ale ty jesteś taka piękna, naprawdę.
1: Lustereczko.
0: Ja chciałam się tak odwalić dzisiaj, naprawdę, tak w jakieś
1: nie,
0: złota.
1: No te kolczyki to chyba pożyczę.
0: A Agata przychodzi i mówi, słuchaj, Paulina jest w krótkich spodenkach i w skarpetkach i ten... No dobra, no to czekaj, no to tak będę. Super. Inspirujesz, kochana.
1: Dziękuję
0: ci raz jeszcze. A my widzimy się i słyszymy za tydzień na równie, mam nadzieję, ciekawej rozmowie, bo ja zapraszam tylko wybitnych gości. Ciao, amore mio.
1: Ciao.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3+3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Jest godzina 13:00. Słuchacie RMF Classic. Dziś w Polsce bezchmurnie, na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 26 stopni Celsjusza na wschodnim wybrzeżu, około 30 stopni w centrum, do 35 na zachodzie. Wiatr wieje słaby.
11: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
12: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
13: Igor Herbut.
14: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
15: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Spędzimy dzisiaj razem czas do godziny 18. Mam na myśli to, że ze mną będziecie ten czas spędzać, ale nie tylko ja przyczyniam się do tego, jak ten program będzie wyglądał. Nasi wspaniali dziennikarze dokładają wszelkich starań, by lato z naszym radiem upływało wam po prostu wspaniale. I dzisiaj zajrzymy do świata literatury i do relaksu, który znaleźć można w sieci. Spróbujemy też ukłonić się w stronę życia wewnętrznego i zająć się na moment chociaż psychologią. Dobrym pomysłem jest też relaks na ławeczce i to jest bardzo interesujący moment tego programu. Jeżeli macie taką swoją ulubioną ławkę gdzieś w okolicy, to wiedzcie, że w radiu mówią o takich urządzeniach w przestrzeni miejskiej. Poza tym wybierzemy się do lasu i to wszystko, tak jak wspomniałam, nie zaproponuję wam sama, ale razem z dziennikarzami RMF Classic. Na dobry początek piosenka Whitney Houston z filmu Bodyguard.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma

0: Udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: Po reklamie.

0: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
1: Dziś mam dla was nie nowość, ale po prostu znakomity, gęsty thriller z wątkami kryminalnymi. Cokolwiek wybierzesz, autorstwa Jakuba Szamałka. Mam nadzieję, że wybierzecie właśnie propozycję, która jest pierwszym tomem serii Ukryta sieć. Na podstawie tej książki powstał zresztą film Ukryta sieć. Może wielkiej popularności nie zdobył, ale sam Szamałek współtworzył scenariusz, dzięki czemu udało się zachować najważniejsze elementy z tej historii. A o czym jest historia? Główna bohaterka powieści to Julita Wójcicka, młoda dziennikarka plotkarskiego portalu, kiedy znany prezenter telewizyjny, specjalista od programów z dziećmi dla wszystkich oglądających, ginie w tajemniczym wypadku samochodowym. Julita zaczyna drążyć temat, ponieważ ma wątpliwości i szybko odkrywa, że za prostą historią stoją naprawdę szemrane interesy. Pojawia się wątek manipulacji w sieci i skrywanej prawdy. Jak to zwykle w takich historiach bywa, sama zainteresowana dość szybko stanie się celem zainteresowanych tym, by skrywana historia nie ujrzała światła dziennego. Co pokazuje nam w Cokolwiek wybierzesz autor? Przede wszystkim fakt dotyczący tego, jak łatwo dzisiaj sterować informacją, jak łatwo pójść po naszych cyfrowych śladach. Dobre tempo, wiarygodność spora, jak to zwykle u Szamałka bywa, technologicznych wątków. To jest po prostu dobrze napisana historia. Cokolwiek wybierzesz, Jakub Szamałek, książka warta wybrania do czytania w hamaku w czasie wakacji. Teraz kolej na was. Napiszcie do nas krótką recenzję swojej lektury, ulubionej książki tych wakacji. Wystarczy kilka zdań, a autorzy najciekawszych historii otrzymają od nas hamak i książkę. Redakcja @rmfclassic.pl. Czekamy na wasze literackie odkrycia.
0: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku prezentuje Łukasz Wojtusik.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Billy Joel powraca do szerszego obiegu w popkulturze ostatnio. Wszystko dzięki piosence, która zaistniała w piątym sezonie serialu The Boys. Sprawdźmy, jak brzmi utwór zatytułowany Piano Man.

0: To była muzyka Hansa Zimmera z filmu Madagaskar 2. Jakieś 20 minut temu Łukasz Wojtusik w swoim cyklu Bujaj się, w cyklu, w którym poleca książki do czytania na hamaku, polecał wam książkę Jakuba Szamałka Ukryta sieć. Na podstawie tej literatury został nakręcony thriller. Piotr Adamski, wyśmienity reżyser, możecie go pamiętać chociażby z filmu Eastern, zrealizował razem z autorem, współautorem tym razem scenariusza, film Ukryta sieć. Znajdziecie tę produkcję w sieci właśnie, nomen omen. I chciałabym wam z całego serca ten film polecić. Tak jak Łukasz powiedział, że przemknął ten film, być może trochę niedoceniony, i niesłusznie. Na wielu poziomach można odczytywać tę opowieść i Piotr Adamski, reżyser, gwarantuje wam dobrą jakość tego kina i Jakub Szamałek, dodam, że to współtwórca gry wideo Wiedźmin. A jeżeli będzie wam mało, to spotkajcie się z Jakubem Szamałkiem w podcaście, który pojawił się w podstronie, na podstronie kina w roli głównej. Jakub Szamałek był gościem tego magazynu o filmach. Miałam okazję z nim rozmawiać i ten podcast znajdziecie na naszej stronie. A dodam, że w filmie Ukryta sieć zagrali między innymi Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn i Piotr Trojan. Więc szukajcie filmu i szukajcie koniecznie podcastu. Rozmowa z Jakubem Szamałkiem jest naprawdę niezwykle interesująca.
1: Czas relaksu w RMF Classic.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: zwroty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 14. Pora na prognozę pogody w RMF Classic. Dziś mamy bezchmurny dzień na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach. Miejscami zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od około 26 stopni Celsjusza na wschodnim wybrzeżu, około 30 w centrum, do 35 stopni na zachodzie. Wiatr wieje słaby.
1: Lato pełne podróży z RMF Classic.
3: My name is Alberto Iglesias.
4: My name is Diego Navarro.
5: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jak spędzacie weekend? Macie już plany na dzisiejszy wieczór albo jutrzejszy? Zresztą to, co wam chcę teraz zaproponować, nie musi odbywać się wieczorami. Do kina można iść o każdej porze dnia. Proponuję wam wizytę na filmie, który został nakręcony w Argentynie. Opowiadać ma o kondycji człowieka na całym świecie, ale oczywiście mocne konteksty argentyńskie tam znajdziecie, więc jeśli interesujecie się tym krajem, tym regionem w ogóle, to jest to propozycja dla was. Homo sapiens ze znakiem zapytania może budzić skojarzenia z dzikimi historiami, tym niezapomnianym filmem, ale tym razem będzie nieco inaczej, choć podobnie tykać bomba będzie w waszym sercu, gdy przyglądać się będziecie rozmaitym perypetiom w 16 uniwersalnych opowieściach o zachowaniach, o nastrojach, o wyzwaniach, z jakimi zmaga się człowiek we współczesności. Polecam waszej uwadze od tygodnia. Homo sapiens jest w kinach. Argentyńska produkcja, której nie warto przeoczyć.
1: Czas relaksu w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS

0: z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Lato w dobrej atmosferze. RMF Classic podpowiada, jak nie zepsuć sobie urlopu.
1: Oczywiście możecie w rozmaity sposób sięgać do swojej człowieczej psychologii. Możecie wybierać sobie przewodników po tych sprawach. Ja jestem trochę bezradna w zalewie ekspertów, pseudoekspertów, doradców, coachów i stawiam na zaufanie wobec dziennikarzy. Tak, tak, wyobraźcie sobie, że dziennikarzom czasami można ufać. Jest taka dziennikarka, Joanna Cieśla, która publikuje w tygodniku Polityka i od jakiegoś czasu przygotowuje ukazujący się na stronie tygodnika Polityka podcast psychologiczny, w którym rozmawia z psychologami, edukatorami o psychologii, o terapii, o tym, jak żyć lepiej w trudnych czasach. Nowe odcinki pojawiają się co tydzień, w poniedziałek rano. Ostatnio poznałam sposób patrzenia na AI, sposób patrzenia profesor doktor habilitowanej Aleksandry Przegalińskiej właśnie w tym podcaście. Pod hasłem Czy AI oducza nas myśleć? Zanurzyliśmy się w rozmaite wątki związane z istnieniem obok nas AI i o braku drogi odwodu, odwrotu od tego, bo to już jest nasza rzeczywistość, to co oglądaliśmy kiedyś w filmach science fiction. Polecam waszej uwadze ten podcast psychologiczny. Gdybyście potrzebowali doradcy w różnych sprawach związanych z życiem, w relacjach, z życiem ze sobą, to tutaj naprawdę ogrom tematów i wspaniałych rozmów Joanny Cieśli, która po pierwsze wspaniałe pytania zadaje, po drugie wybiera świetnych rozmówców, ekspertów, przewodników. I wracając do motywu zaufania, wydaje mi się, że podcast psychologiczny tygodnika Polityka w ramach dbania o własny dobrostan jest rzeczą niezwykle przydatną. Vangelis teraz, muzyka tego kompozytora z produkcji zatytułowanej 1492, Wyprawa do raju. Najpiękniejsza muzyka filmowa, tylko w RMF Classic.

Zespół Kansas i piosenka zatytułowana Dust in the Wind. Wyobraźcie sobie, że ten utwór został zarejestrowany w 1977 roku. Przecieram oczy ze zdumienia, a może to wyjęcie z tego czasu sprawia i decyduje o tej uniwersalności. W RMF Classic przyglądamy się przecież rozmaitym nurtom w muzyce też rozrywkowej i ten kontekst, w którym usadowiliśmy w playliście piosenkę Dust in the Wind, trochę ją być może odmłodził. A przyglądam się utworowi, który zaplanowany jest w playliście na teraz i to jest muzyka Jana Tiersena z filmu Amelia. Wyobraźcie sobie, kiedy pojawia się ta muzyka tak często, to zadziwia mnie fakt, że nie została ona ani do Oscara nominowana, ani do Złotego Globu, ani do BAFTY, a film przecież miał i 5 nominacji do Oscarów i 1 do Złotego Globu w kategorii najlepszy film zagraniczny. Zdobył 2 nagrody BAFTA za scenariusz i scenografię. Rozgadałam się o tej Amelii, a wiecie dlaczego? Bo okazuje się, że dzisiaj obejrzeć można ten film z 2001 roku w maleńkim, przepięknym, cudownym kinie Amondo w Warszawie. Jeżeli macie po drodze, nie wahajcie się, takie retro przeżycia filmowe to jest coś idealnego.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Bardzo chętnie wracamy w RMF Classic do tej muzyki. Muzyka z filmu Tango Carlosa Saury. Film ten nakręcony został w 1998 roku. Argentyńsko-hiszpańska produkcja. I przyznam, że cieszy mnie za każdym razem, kiedy wybrzmiewa ta muzyka na naszej antenie, chociaż za tangiem, szczerze mówiąc, nie przepadam. Film Saury Tango nominowany był do Oscara, do Złotego Globu, a w Cannes na festiwalu otrzymał wyróżnienie w kategoriach technicznych. Zdjęcia do tego filmu zrobił Vittorio Storaro, ten sam, który stanął za kamerą w Nomen Omen, w filmie Ostatnie Tango w Paryżu. Jeżeli możecie się pokusić o jakieś zdobycie filmu Tango, no to próbujcie szczęścia. Z tego, co widzę, nie jest łatwo w sieci znaleźć tę produkcję, ale wynagradzamy wam to, prezentując muzykę gorącą, piękną, poruszającą, czasem rozrywającą serce, ale tego wam nie życzę. Mam nadzieję, że jutro będziecie słuchać mojego cyklu Miasta w roli głównej. Zabiorę was do Lizbony i tam też będzie podobna emocja.
1: Czas relaksu w RMF Classic.

0: reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzenie.

0: Vita wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgniemy teraz po muzykę z produkcji zatytułowanej Spider-Man, całkiem nowy dzień. I ta muzyka to dzieło Michaela Giacchino. Nowość w naszej playliście.

0: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
1: Na pewno każdy z was ma swoją ulubioną ławkę gdzieś w miejscu, w którym żyje, w mieście lub miejscowości, a może nawet na wsi. Nie wiem, jak reprezentacja ławek w przestrzeniach wiejskich wygląda, ale w mieście mam wrażenie, na ławkach toczy się całe życie niektórych użytkowników tego mebla w przestrzeni miejskiej. Sama mam tuż za rogiem pod studiem RMF Classic taką ławkę, do której uciekam się czasem po pomoc w spionizowaniu. Można na niej sobie przysiąść w zaciszu, wypić kawę, którą się zniesie z redakcyjnej kuchni, albo przekąsić coś z lunchboxu. Polecam wszystkim takie odkrycia, małe, drobne kroczki ku dobrostanowi. A jeżeli iść szerzej w poszukiwaniach ławek, a tak czynimy w RMF Classic podczas letnich wakacji, podczas letnich tygodni wakacyjnych, to można w różnych miejscach w Polsce i na świecie odnaleźć taką ławkę, która raz, że świetnie się sfotografuje, dwa, że czegoś was nauczy, tak też może być. Dzisiaj wybierzmy się na ławeczkę Wojaka Szwajka w Przemyślu. Tak w ogóle to jest niezwykle urokliwe miasto. Polecam na wakacyjne cele wypraw, tych dużych i tych małych. Położona na przemyskim rynku ławka nawiązuje do postaci, no co tu ukryć, legendarnej, chociaż fikcyjnej, ale mocno zakorzenionej w historii Austro-Węgier. To postać Józefa Szwajka z powieści Jarosława Haszka. Szwajk siedzi na skrzyni z amunicją w charakterystycznej pozie, pali fajkę i trzyma kufel piwa. Przysiadający się do niego turyści bardzo chętnie chwytają go za nos lub za glinianą fajkę, co stało się lokalnym rytuałem na dobrą wróżbę. A wyznam wam, że na tej ławce, o której wam przed chwilą mówiłam, tej za rogiem pod siedzibą radia, zdarza mi się palacza spotkać, który chucha mi nikotynowym dymem prosto w to smakowite coś, co zniosłam. Czy wy też lubicie zasiadać na ławce i rozmyślać lub przeżywać coś, co niesie los? Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. A teraz piosenka, którą w niektórych kręgach określa się mianem pościeluwy, Wicked Games, Chris Isaak. Piękny utwór, zupełnie bez uprzedzeń, posłuchajcie.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Zastanawiam się, czy słuchacze naszej stacji są estetami. Zakładam, że tak. Skoro słuchacie tego radia, to piękno musi być dla was istotne. Ja przyglądam się światu z perspektywy warszawskiego studia przy ulicy Fabrycznej. Mamy wielkie okno w studiu, a widok na Powiśle czasem zapiera dech w piersiach, czasem zastanawia i myślę, że wspaniałą rzeczą jest dobieranie pod ten kadr utworów, które stanowią coś w rodzaju soundtracku do kadru. Jeżeli tak zacząć słuchać muzyki zaplanowanej w playliście RMF Classic, to niezwykły dialog odbywa się między tym kadrem za oknem, a tym, co w głośnikach mamy my w studiu i wy w swoim życiu, w odbiorniku, z którego nas słuchacie. Teraz pojawi się piosenka z 1977 roku. Janusz Terakowski napisał słowa do tego utworu, a muzykę wokalista, który ją też wykona, Zbigniew Wodecki. Zacznij od Bacha. Możecie dopasować sobie ten utwór, słuchać radzę naprawdę głośno, do tego kadru, który macie przed oczyma.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie. Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To muzyka z drugiego sezonu serialu The Pitt i właśnie sobie przypominam, że można uzależnić się od tej produkcji. Co wy na to? Co za tym przemawia, by się w takie uzależnienie udać? Serial The Pitt zdobył 2 Złote Globy, 5 nagród Emmy, a poza tym miał 24 nominacje do nagród Emmy. Robi to wrażenie, przyznacie. Jeżeli nie widzieliście jeszcze żadnego odcinka serialu The Pitt, to krótki zarys fabuły. 15-godzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburgu. To pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych. Zachęciłam was? Wchodzimy razem w to uzależnienie. Spróbujmy przeżyć, bo chodzi też o to, by spać trochę. Na ogół taki maraton kończy się bladym świtem. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia. Mój mail do waszej dyspozycji w tych sprawach: magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. A teraz już muzyka filmowa. Będzie to utwór ze ścieżki dźwiękowej oscarowego filmu Forrest Gump.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego już po kilku minutach spędzonych w lesie oddech staje się głębszy, a my mimowolnie zwalniamy krok? Okazuje się, że las oddziałuje na nas nie tylko widokiem zieleni. Drzewa, szczególnie sosny, świerki, jodły czy cyprysy, wydzielają do powietrza naturalne substancje zwane fitoncydami. To lotne związki organiczne, dzięki którym rośliny chronią się przed bakteriami, grzybami i owadami. Wśród najlepiej poznanych są alfa-pinen, beta-pinen czy limonen. Związki odpowiedzialne także za charakterystyczny zapach lasu iglastego. Profesor King Lee z Nippon Medical School w Tokio wykazał w swoich badaniach, że osoby przebywające przez 2 lub 3 dni w środowisku leśnym miały wyższą aktywność komórek NK, czyli naturalnych komórek odpornościowych. Naukowcy przypuszczają, że jednym z czynników mogą być właśnie fitoncydy, choć podkreślają, że trudno oddzielić ich wpływ od innych elementów – ruchu, ciszy, świeżego powietrza czy odpoczynku od miejskiego zgiełku. To właśnie dlatego współczesna prasa, przeglądy badań mówią o wieloczynnikowym efekcie środowiska leśnego, a nie tylko o działaniu jednej substancji. W Japonii przewodnicy terapii leśnej, o której już Wam opowiadałam, proponują uczestnikom bardzo proste ćwiczenie. Zatrzymać się, zamknąć oczy, przez minutę nie patrzeć na las, lecz go usłyszeć i poczuć. Szum koron drzew, śpiew ptaków, zapach żywicy, wilgotnej ziemi, kamieni czy mchu. To nie medytacja ani trening uważności w ścisłym znaczeniu. To świadome doświadczenie miejsca. Może właśnie dlatego po wyjściu z lasu bardzo często pamiętamy nie to, co zobaczyliśmy, ale to, co poczuliśmy. Dlatego, że las przemawia do człowieka przede wszystkim językiem zmysłów.
0: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.

Tak brzmi muzyka z przed lat, z przełomu lat 50. i 60. Produkcja serialowa zatytułowana Wagon Train zawiera taki właśnie soundtrack. Wcześniej w RMF Classic wysłuchaliśmy przepięknej urody piosenkę ze ścieżki dźwiękowej produkcji nowiuteńkiej. Christopher Nolan nakręcił Odyseję i właśnie w tym filmie James Blake, Travis Scott i Ludwig Göransson dali z siebie, mam wrażenie, wszystko. When I'm Home, tak jest tytuł tej piosenki. Wierzę, że będziemy często wracać. To jest nasza nowość w playliście. Żegnam się już z wami. Magda Juszczyk, to ze mną byliście dziś od godziny 13. Jutro w podobnej porze się pojawię. Zapraszam was do uczestniczenia w takim popołudniowym magazynie, w którym będziemy pośród roślin i zwierząt. Ogród botaniczny w RMF Classic poleca się waszej uwadze. Dobrego popołudnia, nie, już wieczór za 10 minut, godzina 18, więc liczmy się z tym, że zmrok niedługo zapadnie nad miastem. Ale wam życzę wspaniałego sobotniego wieczoru, pełnego wrażeń i doświadczania rozmaitych przyjemności. Do usłyszenia jutro. Czas relaksu w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

W radiu RMF Classic pora na kolejną wakacyjną podróż z gwiazdą. Tytus Hołdys, kłaniam się nisko i zapraszam na ten wspólny wojaż u boku jednego z tych najbardziej kolorowych aktorskich ptaków w historii Hollywood. Johnny Depp będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. To on poprowadzi nas swoją jakże barwną filmografią po tych najróżniejszych zakątkach kina oraz globu. Ten wieczór z muzyką do filmów z Johnnym Deppem rozpoczynamy oczywiście od wyprawy na Karaiby. To tam powstawała pierwsza część tej najsłynniejszej filmowo-pirackiej sagi Piraci z Karaibów, obraz Klątwa Czarnej Perły. Nikt nie spodziewał się aż takiego sukcesu tej produkcji. Nikt nie sądził, że postać kapitana Jacka Sparrowa tak ekscentrycznie tutaj zarysowana właśnie przez Johnnego Deppa aż tak zachwyci widzów na całym świecie. Co więcej, włodarze studia Disneya, widząc te pierwsze już nakręcone materiały z planu, chcieli pozbyć się aktora. Łapali się za głowę, twierdzili, że to będzie jedna wielka katastrofa. Na szczęście reżyser filmu Gore Verbiński wspólnie z producentem Jerrym Bruckheimerem odwiedli ich od tego pomysłu. Johnny Depp mógł spokojnie dokończyć swoją pracę i tak zrodził się ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w dziejach kina. Pierwsza część Piratów była w znacznej mierze kręcona na wyspie St. Vincent. To tam wybudowano chociażby trzy pomosty, część miasta Port Royal oraz legendarną Tortugę, czyli tą bezprawną i gwarną oazę dla tych wszystkich korsarzy, złodziei i awanturników. Choć oficjalnie za autora muzyki został tutaj wskazany Klaus Badelt, to te wszystkie najważniejsze tematy nakreślił ponoć podczas jednej tylko nocy producent ścieżki dźwiękowej Hans Zimmer, zaś nad poszczególnymi utworami i kompozycjami czuwali również Ramin Djawadi i Jeff Zanelli. Praca zbiorowa, wspólny sukces. Sukces, który zapoczątkował serię filmów. Do tej pory powstało 5 części Piratów z Karaibów, które łącznie zarobiły ponad 4,5 miliarda dolarów. Wracamy muzycznie już teraz do tych produkcji. Pozostajemy na Karaibach. To muzyka już oficjalnie Hansa Zimmera. Ścieżka z filmu Piraci z Karaibów, Skrzynia u Marlaka.

0: produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Wakacyjna podróż z gwiazdą w radiu RMF Classic. Dziś świat kina i muzyki filmowej poznajemy bliżej dzięki produkcjom z udziałem Johnny'ego Deppa. To spotkanie rozpoczęliśmy od muzyki z serii Piraci z Karaibów. Pierwsze trzy części wybrzmiały na naszej antenie. Były to filmy Klątwa Czarnej Perły, Skrzynia Umarlaka, a przed momentem muzycznie chyba najciekawsze, a na pewno najambitniejsze Na krańcu świata. To oczywiście dźwięki Hansa Zimmera. Johnny Depp, wielka, wielka gwiazda. Ostatnio może i z różnych powodów nieco przygasła, ale wciąż rozgrzewająca swym nazwiskiem wszystkie możliwe portale. Jak tylko pojawia się gdzieś to hasło Johnny Depp, to przykuwa on naszą uwagę. Czekamy na wielki hollywoodzki comeback tego aktora, a ten comeback już całkiem blisko, bowiem w tym roku, w listopadzie, Johnny'ego Deppa zobaczymy w roli jakże pasującej do tej całej jego filmografii, czyli w roli Ebenezera Scrooge'a. Ebenezera kręcono i w Dublinie, w Irlandii, ale też i w Londynie oraz w hrabstwie Kent, a dokładniej w historycznej stoczni w Chatham, gdzie wcześniej powstawały seriale takie jak Bridgertonowie czy The Crown, ale też i te wielkie produkcje filmowe, w tym Sherlock Holmes, musical Nędznicy, a ostatnio najnowszy Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień. Karaiby odwiedzone, o Wielkiej Brytanii już wspomnieliśmy, pora zatem przenieść się nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. To rok 1993, znajdujemy się w Austin, w Teksasie. To tam 30-letni wówczas Johnny Depp zanurza się w postać Gilberta Grape'a. Co gryzie Gilberta Grape'a? Muzyka Alana Parkera i Björna Istalta.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.
1: W radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą. To cykl wakacyjnych spotkań z największymi gwiazdami kina i z muzyką do produkcji z tych gwiazd udziałem. Dziś naszym bohaterem, za którym tak muzycznie, filmowo podążamy, jest urodzony 9 czerwca 1963 roku w Owensboro w Kentucky Johnny Depp, aktor trzykrotnie nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej, nominowany również aż 10-krotnie do Złotego Globu. Przed chwilą wybrzmiała u nas muzyka z filmu Co gryzie Gilberta Grape'a. Ten tytuł na dobre rozkręcił też przecież karierę Leonardo DiCaprio. Natomiast w roku 1993, czyli w tym samym roku, w którym premierę miało Co gryzie Gilberta Grape'a, do kin wszedł też obraz Arizona Dream w reżyserii Emira Kusturicy. Zdjęcia do tej produkcji faktycznie powstawały w Arizonie, a dokładniej w miasteczkach Douglas oraz Patagonia. Proces powstania filmu jednak znacznie się wydłużył. Zdjęcia miały początkowo trwać maksymalnie 3 miesiące. Ostatecznie nakręcenie Arizona Dream zajęło przychodzącemu wówczas Kusturicy załamanie nerwowe tych miesięcy ponad 8. Arizona Dream to też muzyka, piosenki zarówno Iggy'ego Popa, jak i te kompozycje Gorana Bregovicia. Ten soundtrack już teraz u nas. Posłuchajmy.

Kino zapadające w pamięć i ta równie niezapomniana muzyka. To ścieżka dźwiękowa, soundtrack filmu Arizona Dream z roku 1993. To wczesne lata kariery Johnny'ego Deppa. Tak zerkam na produkcję z jego udziałem z tego właśnie okresu i uśmiecham się szeroko na samą myśl o kolejnym tytule. Don Juan DeMarco, gdzie Johnny Depp na planie spotkał się ze swoim wielkim aktorskim bohaterem, a po produkcji później już nawet bliskim przyjacielem Marlonem Brando. Johnny otrzymał od Marlona kiedyś jedną radę. Musisz na siebie uważać, młody. Mamy w kieszeniach tylko ograniczoną liczbę twarzy. To słowa Brando, który miał na myśli ilość ról, które wówczas przyjmował Johnny Depp. Chodziło o to, że nie wolno jest się w pracy aż tak zatracić, że trzeba starannie wybierać kreacje, aby się aktorsko nie zużyć. Mądre słowa, tym bardziej, kiedy przyjrzymy się bliżej tym dzisiejszym gwiazdom i ich zawodowym wyborom. Don Juan DeMarco, film jakże ładny również od strony muzycznej. Have you ever really loved a woman? Śpiewa Bryan Adams.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

Wojciech Kilar i jego muzyka z filmu Dziewiąte Wrota w reżyserii Romana Polańskiego. Wakacyjna podróż z gwiazdą, dziś świat kina i muzyki filmowej przemierzamy u boku Johnny'ego Deppa, który w filmie Dziewiąte Wrota zagrał przecież rolę główną. Zdjęcia do Dziewiątych Wrót powstawały latem roku 1998 we Francji, Portugalii oraz Hiszpanii. Johnny ma wyjątkowy i pełen spontaniczności sposób nadawania postaciom ich własnego rytmu, mówił przy okazji premiery obrazu Roman Polański. Wejście w postać przychodzi mu z wielką lekkością i nigdy nie ma się wrażenia, że wkłada on w swoją pracę jakikolwiek wysiłek. To wręcz fascynujące, bo kiedy Johnny pojawia się na planie, to wszystko robi jakby od niechcenia, ale jest przy tym niezwykle precyzyjny. Jego praca była genialna. Stworzył taką postać, jaką sam miałem w głowie jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, kończy filmowiec. To też będąc we Francji, w Paryżu, między kolejnymi zdjęciami do Dziewiątych Wrót, Johnny Depp poznał swoją późniejszą żonę, Vanessa Paradis. Miłość we Francji i miłość do Francji sprawiły, że Johnny na dłużej w tej Francji pozostał. Kupił posiadłość w miejscowości Le Plan de la Tour w Prowansji, około 30 km na północ od Saint-Tropez. Le Plan de la Tour dzieli jednak znacznie większa odległość od Flavigny-sur-Oderon, malutkiej miejscowości w Burgundii, dziś zamieszkałej przez nieco ponad 200 osób. To tam kręcono obraz Czekolada, w którym Johnny Depp wciela się w postać Rue, cygańskiego muzyka i wolnego ducha. Cały Johnny Depp. Uwielbiam powracać myślami do tej produkcji, która pobudza wszystkie możliwe zmysły. Tak smakuje ta czekolada. Muzyka Rachel Portman.

Minor Swing, kompozycja wykorzystana w filmie Czekolada. Na gitarze zagrał tu sam Johnny Depp, czyli nasz bohater dzisiejszego programu Wakacyjna Podróż z Gwiazdą w radiu RMF Classic. To właśnie u boku Johnny'ego Deppa przemierzamy te wszystkie filmowe lądy, poznajemy różne lokacje oraz historie związane z powstaniem kolejnych produkcji z jego właśnie udziałem. Ale Johnny Depp, przyjeżdżając po raz pierwszy do Los Angeles w roku 1983, wcale nie marzył o aktorskiej karierze. Jego celem było podpisanie kontraktu płytowego ze swoim zespołem, grupą The Kids. Kapela się jednak rozpadła, a 20-letni wówczas Johnny zaczął kumplować się z już raczkującym w branży Nicolasem Cage'em. To właśnie Nick Cage namówił Deppa na to, aby ten spróbował swoich sił w aktorskim fachu. A Johnny, sam zafascynowany życiem Jamesa Deana, stwierdził, że czemu nie, że spróbuje, i zaczął chodzić na różne castingi. I tak trafił on na srebrny ekran, debiutując w kultowym dziś horrorze Koszmar z ulicy Wiązów. O muzycznej ścieżce, o tej muzycznej pasji Johnny Depp jednak nigdy nie zapomniał, a kiedy kolejne osobiste perturbacje dość mocno w ostatnich latach wyhamowały jego aktorską karierę, to Johnny powrócił do grania na gitarze, do występowania na scenie, powrócił ze zdwojoną wręcz siłą. Obecnie koncertuje on chociażby z grupą The Hollywood Vampires. Rockmeni zawitają nawet w tym roku do Polski, wystąpią w Łodzi już 10 września. Johnny nagrał także kilka lat temu płytę z legendarnym gitarzystą Jeffem Beckiem. Ostatnio zaś także wykonał utwór Haunted, kompozycję napisaną przez nieżyjącego już Shane'a McGowana, wielkiego irlandzkiego artystę, lidera grupy The Pogues. Haunted to pieśń oryginalnie wykonana przez Shona z Sinead O'Connor, zaś wersja Deppa to wersja, w której usłyszymy również głos Imelda May. Posłuchajmy proszę tej muzycznej, jakże wrażliwej strony Johnny'ego Deppa. Piosenka Haunted, a także utwór This is a Song for Miss Hedy Lamarr, kompozycja z albumu nagranego wspólnie z Jeffem Beckiem.

Johnny Depp, tym razem nie filmowo, a muzycznie, zagościł na antenie radia RMF Classic podczas tej wakacyjnej podróży z gwiazdą. Kariera Johnny'ego powoli nabiera tego nowego życia. Wspomniałem już dziś o produkcji Ebenezer, czyli nowej filmowej wersji opowieści wigilijnej Carola Dickensa. Premiera tego tytułu już w listopadzie. Z kolei kilka miesięcy później w kinach pojawi się obraz Day Drinker, czyli film, w którym u boku Johnny'ego zobaczymy jego bliską przyjaciółkę Penelope Cruz, z którą to aktor wcześniej już przecież występował, i to zarówno w jednej części Piratów z Karaibów, jak i w opartym na faktach dramacie Blow. Ten film także polecam waszej uwadze. A ostatnio Johnny stanął po raz drugi w swojej karierze także za kamerą. Mianowicie wyreżyserował on obraz Modi, Three Days on the Wing of Madness, przybliżający nam 72 godziny z tego jakże burzliwego życia włoskiego malarza oraz rzeźbiarza Amedeo Modiglianiego. Ten film powstawał w Budapeszcie na Węgrzech, zaś część zdjęć kręcono niedaleko ogrodu Karoi, gdzie ulice udekorowano tak, aby jak najbardziej przypominały one Paryż z lat 10. XX wieku, kiedy i gdzie rozgrywała się ta właśnie opowieść. Sięgam dla was po soundtrack filmu Modi. To piękna pieśń Disfrutto w wykonaniu Carly Morrison.

Wakacyjna podróż z gwiazdą. Dziś świat kina przemierzamy u boku Johnny'ego Deppa. I tak oto właśnie zawitaliśmy do Wenecji, gdzie kręcono film Turysta. To obraz, który zarówno Johnny Depp, jak i partnerująca mu na ekranie Angelina Jolie, gdyby tylko mieli taką możliwość, chcieliby pewnie wymazać ze swoich biogramów. Nie był to, mówiąc delikatnie, najbardziej udany projekt w ich karierze. Ale muzycznie to co innego, kolejna, delikatniejsza, kolejna udana praca Jamesa Newtona Howarda. To jego dźwięki właśnie z Turysty wybrzmiały przed momentem w radiu RMF Classic. Nim to dzisiejsze spotkanie, tę wędrówkę przez karierę Johnny'ego Deppa zakończymy, to bardzo zależało mi na tym, aby wspomnieć w tej właśnie audycji o jeszcze jednym konkretnym tytule, a mianowicie o nie dość znanym, ale naprawdę udanym obrazie Rozpustnik, z jedną z najlepszych kreacji Johnny'ego w jego karierze. Na szybko. Obraz ten opowiada o życiu Johna Wilmota, hrabiego Rochester, czyli XVII-wiecznego angielskiego poety, bon vivanta i skandalisty na dworze króla Karola II. Film ten kręcono w Walii, ale też i na wyspie Man, czyli na terytorium zależnym od korony brytyjskiej, gdzie te wszystkie malownicze plenery doskonale oddały surowy klimat dawnej Anglii. Muzyka z filmu Rozpustnik. Posłuchajmy kompozycji Michaela Neymana.

Michael Nyman i muzyka z filmu Rozpustnik. Znakomita, nie dość znana ścieżka dźwiękowa z nie dość znanej produkcji z Johnnym Deppem w roli głównej. U jego boku na ekranie tutaj między innymi John Malkovich, który to osobiście sprawił, że Johnny w tym filmowym Rozpustniku wystąpił. Pewnego dnia John Malkovich zaprosił mnie do teatru, żebym zobaczył ten dramat na żywo, wspomina Johnny Depp. Sam grał w nim rolę główną i po spektaklu po prostu zaproponował mi przejęcie pałeczki filmowej adaptacji. Zapytałem go wtedy, dlaczego sam nie chce w tym filmie zagrać się tej roli, skoro na scenie był w niej tak znakomity. A John odpowiedział krótko: po prostu chcę, żebyś ty to zrobił. I tak właśnie Johnny Depp stał się rozpustnikiem. Rozpustnik to słowo dobrze pasujące do jego kariery. W końcu Johnny nas wszystkich rozpuścił tymi swoimi kolejnymi szalonymi kreacjami, a dziś przecież podczas tej naszej wyjątkowej podróży u jego boku nie wybrzmiały chociażby tematy z filmów, jakie Depp nakręcił ze swoim najlepszym chyba hollywoodzkim przyjacielem, czyli z Timem Burtonem. Nie ukrywam, specjalnie pominąłem te właśnie produkcje, gdyż zależało mi na tym, aby waszą uwagę zwrócić na tą nieco inną twarz Johnny'ego Deppa. Twarz może nieco mniej znaną, czasem poturbowaną, ale wciąż mającą aktorsko, a czasem nawet i muzycznie wiele do powiedzenia. Trzymam mocno kciuki za powrót Johnny'ego, za to, aby Hollywood znów dało mu szansę, aby znów nas wszystkich zadziwiał swoimi kolejnymi kreacjami, choć czasem mniej znaczy więcej, jak w przypadku jego nominowanej do Oscara roli w dramacie Marzyciel. To z tym tytułem już dziś was zostawiam. To była wakacyjna podróż z gwiazdą, podróż u boku Johnny'ego Deppa. Kłaniam się nisko, życzę spokojnego wieczoru. Jan A.P. Kaczmarek i Marzyciel w radiu RMF Classic. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.

0: reklama.
1: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka z Podigły, nic się nie zmienia. Wciąż jesteśmy Bartek Niedźwiecki, Wojtek Padias, no i oczywiście winylowa płyta. Kiedy wziąłem ją do rąk, obejrzałem, zanim jeszcze myślałem, żeby jej słuchać, wiedziałem, że warto ją wziąć pod uwagę dla któregoś z naszych spotkań. No bo tak, CBS, amerykańskie wydanie, znakomita realizacja, brzmienie niepowtarzalne w porównaniu z późniejszymi tłoczeniami, dla amerykańskiej wersji pełniejsza, głębsze rowki, mocniej cięte, po to, żeby uzyskać brzmienie godne dużych amerykańskich salonów z takimi głośnikami wielkości szafy, czy też jeszcze wtedy z jednym głośnikiem wielkości szafy. No i patrzę właśnie, a to, proszę sobie wyobrazić, edycja mono. Myślę sobie, może wypada jednak poszukać tej samej płyty w wersji stereo, bo prawie jestem pewien, że mam ją w Krakowie, ale póki co rezyduję na wsi, no i chyba nie będę jednak po jedną płytę jeździł do miasta. No ale też zwyciężyła przekora, no bo dlaczego mamy wierno poddańczo trzymać się w przypadku płyt sprzed 70 lat stereofonii? Sprawdziłem zresztą, ta sesja powstała w 1959 roku, na rynek trafiła dwa lata później, jednocześnie w obu wersjach, i mono, i stereo. Stereo już istniało od kilku lat, ale było ciągle jeszcze nowinką techniczną. W wielu amerykańskich domach wciąż był sprzęt mono. Ten zaczął się zamieniać na stereo mniej więcej po połowie lat 60. Więc pomyślałem sobie, że ja nie trzymam w ręku ciekawostki, tylko trzymam normę epoki. No ale jak już byłem przy tym przekornym myśleniu, pomyślałem sobie tak, no skoro są to koncerty na dwoje skrzypiec, a mówiłem przecież przed chwilą o dialogu dwóch skrzypków, to czy taki dialog powinien się odbywać tak, że jeden głos w jednym głośniku, a drugi głos w drugim głośniku? Zresztą paradoksalnie, CBS nie poddał się modzie wczesnego stereo, bardzo wtedy popularnego, takiej najprostszej sztuczce, że jeden instrument w lewym kanale, a drugi w prawym kanale. W klasyce i u prestiżowych realizatorów tamtych lat szukano czegoś przeciwnego, przestrzeni, naturalności, brzmienia całej sali. Tak było w CBS-ie, w Mercury, w RCA-u, w Decce, w Deutsche Grammophonie. Tę filozofię w samej Columbii przez lata kształtował jeden człowiek, Fred Plaut, wieloletni szef realizatorów dźwięku. To jemu zawdzięczamy m.in. Kind of Blue i wariacje goldbergowskie Goulda. Nie wiem, czy stał przy konsolecie w tym właśnie Vivaldim, ale tego już nie da się ustalić, ale na pewno słychać jego szkołę, jego myślenie o dźwięku jako pięknej przestrzeni. Jak Państwo tego posłuchają, to nie wiem, czy się zorientujecie, że to jest mono. Może Bartek Niedźwiecki, ale bardziej chyba zorientuje się po tym, jak graficznie wygląda lewy i prawy kanał, identyczne. Ja też przygotowuję nasze programy, zgrywając je do plików, więc podobnie jak Bartek patrzę na przebieg fali dźwiękowej. Tak, rzeczywiście prawy, lewy kanał identyczne. Ale to ciekawostka. To wygląda jak porządne EKG, a nie jak w czasach późniejszych przy kompresji dźwięku jedna wielka, gruba rura. I to jest, moi Państwo, moim zdaniem sedno wszystkiego. No bo powrót do nagrań, moim zdaniem, sprzed 70 lat, to nie jest tylko moda, to nie jest kolekcjonerski kaprys, to nie jest na pewno tęsknota za trzeszczącym winylem, to jest szukanie czegoś innego niż to, do czego przyzwyczaiła nas późniejsza technika. No bo ta dzisiejsza pyta tak, jak zrobić, żeby dobrze i bezproblemowo i łatwo się słuchało? Żeby uderzało, żeby niosło się w słuchawkach, żeby brzmiało efektownie od pierwszej do ostatniej sekundy, żeby nie było ani za cicho, ani za głośno. A tamci realizatorzy, ci sprzed 70 lat, pytali o coś innego. Jak zrobić, żeby było dobrze słychać, żeby usłyszeć skrzypce takimi, jakie są w przestrzeni, w której naprawdę grały? Niby niewielka różnica, jedna literka, a jednak różnica ogromna, bo słuchanie może być bierne, może płynąć obok nas, może być w samochodzie, a słyszenie wymaga uwagi, żebyśmy się zatrzymali na chwilę.
I może nie chodzi o to, czy to jest mono, czy stereo, o rowki cięte głębiej czy płycej. Na pewno chodzi o te EKG zamiast grubej rury. Chodzi o to, że w tamtej muzyce nagranej z takim szacunkiem dla prawdy dźwięku wciąż można usłyszeć rzecz najważniejszą, że tam gra dwóch ludzi, którzy naprawdę ze sobą rozmawiają. Druga strona płyty, dwa koncerty Vivaldiego na dwoje skrzypiec. Znów jeden prowadzi Stern, drugi Oistrach, a czuwa nad nimi Eugene Ormandy.

0: Moi, mili Państwo, to było spotkanie, w którym tak bardzo chciałem opowiedzieć muzyką o tym, jak ważny jest dialog. Już tylko w muzyce został sprzed 70 lat. Do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Komisarz Rosa osobiście je prowadzi. Lena pokiwała głową ze zrozumieniem. Powiem ci jednak, że to nie wszystko, co on zrobił. Dodała z niechęcią doktor Plescott i powoli, jakby z troską, zamykała już worek, chociaż Lena wiedziała, że tego widoku nie zapomni nigdy. Kiedy twoja znajoma konała, ten potwór masturbował się nad jej ciałem. Myślę, że mamy jego DNA. Podniosła się i bez pytania wzięła Lenę w ramiona. Przykro mi, kochanie, szepnęła. To wszystko, co mogę ci na tę chwilę powiedzieć. Lena stała sztywno jakiś czas, a wreszcie odwzajemniła uścisk lekarki, po czym zacisnęła pięści i rozejrzała się ostatni raz po mieszkaniu koleżanki. Skanowała ustawienie sprzętów i stan lokalu, jakby robiła zdjęcia w głowie, bo nie odważyła się wyciągnąć komórki i wykonać fotografii czy nakręcić filmów. Czuła, że szef techników patrzy na nie z dezaprobatą. Wolała go nie rozdrażniać. Czy zabezpieczono jakiś pistolet albo krótkofalówkę? Spytała cicho, korzystając z tego, że doktor Plescott wciąż tutaj była. O broni nic nie słyszałam, ale stary odbiornik chyba znaleźli. Padło w odpowiedzi. Zastanawiali się, czy należał do niej, czy może sprawca przyniósł go ze sobą. To też jednak musisz potwierdzić z komisarzem Rosą. Miałam swoją robotę i nie do końca słuchałam. Dokończyła. Dziękuję, pani Iwono. Lena skinęła lekarce głową i wyszła z mieszkania Darii na autopilocie. Czuła się, jakby ktoś przed chwilą uderzył ją obuchem w głowę, a im dalej było od miejsca zbrodni, tym mniej w sobie czuła mocy. Miała wrażenie, że z każdą sekundą opuszcza ją cała życiowa energia, więc przyspieszyła, żeby chociaż dojść do windy. Nacisnęła guzik i wsiadła, nie zwracając uwagi na przyglądających się jej podejrzliwie mundurowych. Nie słuchała ich szeptów i nic jej nie obchodziło, co sobie myślą o jej nieuprawnionej obecności w tym miejscu. Miała gdzieś, że od jutra się rozniesie, że korzysta ze wstawiennictwa rodziny, żeby uczestniczyć w głośnym śledztwie. Wsiadła do swojego samochodu, który wciąż stał w niedozwolonym miejscu na awaryjnych i z kogutem na dachu, po czym wpisała w nawigację adres z dokumentu zameldowania Maksymiliana Gubernatisa, a potem spiskiem opon ruszyła do Konstancina. Jechała znacznie przekraczając prędkość i całą drogę nakręcała się, jak wielką aferę zrobi, gdy tylko dotrze do celu. Planowała, że pod byle pretekstem wyciągnie tego gugusia z mieszkania i rzuci go na ziemię, a zanim aresztuje, wywiezie w ustronne miejsce i skopie go tak dotkliwie, że podcaster przez tydzień nie usiądzie na tyłku. Tym razem nie da się wyprowadzić w pole. Wyrzucała sobie, że publicznie oczyściła go z zarzutów. Była pewna, że ma związek z zabójstwami. Jakież było jej zdziwienie, kiedy pod wskazanym adresem wyrosła brama większa niż wjazd do Pałacu Prezydenckiego, a otaczające rezydencję ogrodzenie godne byłoby więzienia dla najgroźniejszych przestępców. Choć zamaskowano mur żywopłotem i dodatkowo obsadzono dziesiątkami tui, było nie do przeskoczenia nawet przy najszczerszych chęciach, których Lenie nie brakowało.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.